trust him. A robotę. Żama jotne. I z balagan design antrelu żama nakne. Paus alikresz exterieriz.